Sonia. Pokaze, bo sobie pasa mi jemić, ty mnie. Sobie pasa mi jemić, a na mnie. Sonia. Ja ujej, bo sobie sobie sobie fota uwa.